Tak długo szedłem, tak długo szukałem i oto jestem, ponownie jestem na ulicy, dziś zachodzącego słońca. Świtało, kiedy cię opuszczałem. Dniało, kiedy stąd wynosiłem wiarę, nadzieję.

słońca. Przede mną krótki, coraz krótszy dzień Karła. Za mną roztrwonione, pogubione

końca, zachodzącego słońca. Nie odtrącaj mnie ulicą zachodzącego słońca. Ja już wiem, że nie powinienem tamtego poranka opuszczać, uciekać, wynosić z ulicy słońca wiatr.